0: na 90.8 FM.
1: È tutto che ho preciso.

0: El Radio.
1: Tu El Radio, już za chwilę 13:00 i u nas warto wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia.
2: Rodzice zastępczy znęcali się nad dziećmi, grozi im kara do 10 lat więzienia. Będzie więcej lotów do Wielkiej Brytanii z łódzkiego lotniska Raymonta. Nie wyrzucajcie niepotrzebnego jedzenia. Nowa lodówka społeczna na Kozinach.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Zgierzu skierowała akt oskarżenia przeciwko trzem osobom o znęcanie się nad dziećmi umieszczonymi w zawodowej rodzinie zastępczej. Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego ośmiolatka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W jej trakcie opiekunowie próbowali ukryć prawdę, twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach.
4: Następnie ustalono, że wobec pokrzywdzonego stosowano różne formy przemocy fizycznej oraz psychicznej. Opiekunowie wyzywali go, bili drewnianymi przedmiotami i zmuszali do stania na mrozie. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Pretekstem do bicia było na przykład to, że chłopiec nie mógł znaleźć bielizny lub zapomniał wyprowadzić psa. Ostatecznie ustalono, że ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
2: Mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. W domu mieszkało łącznie 6 dzieci z rodziny zastępczej oraz córka jednego z oskarżonych. Rodzice zastępczy są oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi oraz o to, że nie reagowali na przemoc ze strony 39-latka, który mieszkał razem z nimi. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Więcej lotów z Łodzi do Birmingham. Od 25 października połączenie zostanie zwiększone z 2 do 3 rejsów tygodniowo. Samoloty będą latać w czwartki, piątki i niedzielę. Zmiana ma dać pasażerom więcej możliwości planowania zarówno krótkich, jak i dłuższych wyjazdów do Wielkiej Brytanii. Jak informuje lotnisko, dodatkowa rotacja jest odpowiedzią na zainteresowanie tym połączeniem. Bilety na zwiększoną liczbę rejsów są już dostępne. Mieszkańcy Kozin zyskali nowe miejsce, w którym mogą dzielić się żywnością zamiast ją wyrzucać. Przy parafii Najświętszego Zbawiciela przy Alei Włókniarzy 187 została uruchomiona miejska lodówka społeczna. Powstała we współpracy miasta Łodzi i firmy Beko z inicjatywy miejscowej parafii oraz Rady Osiedla Koziny.
5: Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, z lodówki też każdy może skorzystać. To nie ma znaczenia, czy jest to osoba w kryzysie bezdomności, osoba potrzebująca, czy po prostu ktoś, kto chce wziąć sobie jedzenie z miejsca, do którego włożył je ktoś inny, kto nie chciał, żeby jedzenie się zmarnowało.
2: Mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To już 29. lodówka społeczna działająca na terenie miasta. Jej otwarcie jest kolejnym krokiem w rozwijaniu sieci miejsc, w których nadmiar jedzenia może trafić do osób, które z nich korzystają.
0: El Radio.
1: Już po 13:00 jesteśmy dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam na ostatnią już naszą dziś wspólną godzinę.

0: Natalie Imbruglia w El Radio. Wracamy jeszcze raz do tematu dzisiejszego święta, no bo to ważny dzień, dzień chłopaka. Tyle, że największy udział w tym, by święto było udane, mają dziewczyny. To one kilka dni wcześniej planują atrakcje na ten dzień, jakieś upominki. W wielu firmach są to zorganizowane akcje. W warunkach domowych dziewczyny swoim partnerom mogą zafundować jeszcze ciekawsze gifty, jak choćby bilet na koncert albo na mecz, grę komputerową, narzędzia, dobry alkohol, pozwolić na wyjście z kolegami. To właśnie jest dylemat chłopaków. Czy swoje święto wolą celebrować w męskim towarzystwie, czy razem z ukochaną? Pomyślcie o tym, w którą stronę wyjdziecie dziś z pracy. A to już niedługo.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: dalej Ray Jepsen w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, polska kuchnia jest coraz bardziej doceniana za granicą. Internetowy portal Taste Atlas, na który często się powołujemy, opublikował właśnie ranking najlepiej ocenianych kulinarnych tradycji świata. I Polska jest w nim na 14. miejscu. To bardzo wysoko, zważywszy, że do ułożenia zestawienia użyto aż 590 tysięcy opinii użytkowników, którzy ocenili w sumie 18 tysięcy, o prawie 19 tysięcy dań, napojów, a także produktów. Najlepsze i najpopularniejsze polskie przysmaki to pączki, pierogi, babka, gołąbki, sernik i szarlotka. Wśród polecanych produktów regionalnych królują napoje wyskokowe małych rzemieślniczych producentów, ale i sery na przykład, szczególnie oscypki. Także kabanosy, powidła oraz kraftowe czekolady. No i oczywiście pierogi. Temat powróci za chwilę, powiem, która kuchnia okazała się w tym rankingu najlepsza.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: ABBA w El Radio się przypomniała. My wracamy do tematu. Polska kuchnia znalazła się na 14 miejscu w rankingu magazynu Taste Atlas. Nie będziemy się teraz skupiać na tych, którzy okazali się gorsi. Popatrzmy na te kuchnie, które są od nas w rankingu lepsze. Z naszej części Europy jedynie Serbia, której kuchnia znalazła się na 12 miejscu. Najlepsze kuchnie świata to według Taste Atlas kolejno włoska, grecka, peruwiańska, co może być niejakim zaskoczeniem. Dalej portugalska, hiszpańska, japońska, turecka, chińska, francuska, indonezyjska. My Polacy uwielbiamy naszą rodzimą kuchnię, ale raczej nie myślimy o niej jako o jednej z najlepszych na świecie. A tu proszę, 14. kuchnia świata. Oto w jak wielkim błędzie jesteśmy. A tu pora obiadowa, coraz bliżej.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jay-Z i Alicia Keys. Dookoła południa w El Radio prawie już na zakończenie, bo tu już 14 nam zamajaczyła na horyzoncie. Mamy kącik imienia Paulo Coelho. Bawi, uczy, daje do myślenia. Polski internet pełen jest różnych mądrości, mniej lub bardziej złotych myśli, powiedzeń typu skąd ja to znam, i codziennie powstają takie nowe powiedzenia. No i oto kolejna z takich myśli, tak w kontekście dzisiejszego święta, Dnia Chłopaka. Mężczyzna nigdy nie wyrzuca pustej butelki po szamponie. Dolewa do niej trochę wody, potrząsa i odzyskuje jeszcze przynajmniej 3 pełne mycia. Dopóki po wstrząśnięciu pojawia się piana, opakowanie nadal posiada potencjał i zasoby do wykorzystania.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM.

0: Sofia.
1: Mamy już prawie 15, czyli Wel Radio za chwilę serwis.
2: Duże ułatwienie dla kierowców. Można już korzystać z ronda na Łódzkiej i w Zgierzu. Z pasażu Rubinsteina znika rudera po byłej pizzerii. Będzie więcej zieleni. Łódzkie siatkarki wracają do ligowych rozgrywek. Obrona tytułu i walka o medale.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Od dzisiaj można już jeździć nowym rondem na ulicy Łódzkiej w Zgierzu. Przebudowa skrzyżowania Łódzkiej Czarnej i Kolejowej trwała od połowy lipca i powodowała spore utrudnienia. Na rondzie jest nowa nawierzchnia i nowe oznakowanie oraz gotowa wyspa. Zmotoryzowani jadą już we wszystkich kierunkach.
4: Ta inwestycja jest zaledwie częścią planowanej od lat 70. XX wieku południowej obwodnicy Zgierza, której dopełnieniem w przyszłości będzie wpięcie drogowe w ulicę Konstantynowską.
2: Mówi Renata Karolewska z Urzędu do miasta Zgierza. Ulica Łódzka, na której powstało rondo, czyli trasa między Zgierzem a Łodzią, jest bardzo chętnie uczęszczana przez kierowców. Każdego dnia przejeżdża tędy blisko 26 tysięcy pojazdów. Koniec z ruiną dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Ruszyła rozbiórka budynku, który przez lata stał pusty w samym centrum Łodzi. Miasto zapowiada nowe drzewa i nasadzenia, łąki kwietne, miejsca do odpoczynku oraz lekkie krzesła, które będzie można dowolnie przestawiać.
5: Powstanie plac zabaw dla dzieci, a cały teren pasażu Rubinsteina zostanie gruntownie zmodernizowany. Dzięki temu odtworzymy przestrzeń dla mieszkańców.
2: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Zostanie charakterystyczna ściana po budynku, ma stać się elementem artystycznym. Po zmroku pasaż będzie dodatkowo iluminowany. Miasto przejęło nieruchomość w 2025 roku za prawie 1,5 miliona złotych. Pierwsze nowe nasadzenia zaplanowano na wiosnę. W najbliższy weekend rozpoczyna się nowy sezon siatkarskich rozgrywek Tauron Liga Kobiet, w której Łódź ma dwójkę reprezentantów. Mistrzostwa będą broniły siatkarki PGE Budowlanych. Przerwa między rozgrywkami przyniosła w kadrze kilka zmian. Największą stratą jest rozstanie po 4 latach z liderką zespołu Pauliną Damaskę. Odeszły też rozgrywająca i kapitan Alicja Grabka, przyjmujące Brazylijka Bruno Honorio, Aleksandra Wenerska i Karolina Druszkowska oraz środkowa Agata Milewska. Grabkę zastąpi rozgrywająca reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. Doświadczenie i jakość ma wnieść też Martyna Grajber-Nowakowska. W linii przyjęcia ponownie będzie występować Aleksandra Kozała. Do drużyny dołączyły również rumuńska atakująca Juna Zadorożnaj, środkowa z Ukrainy Polina Herasemczuk i Julita Molenda. Trenerem pozostał Maciej Biernat, dla którego będzie to już 6 sezon w roli szkoleniowca łódzkiego zespołu. Z kolei piąte w ubiegłym sezonie siatkarki ŁKS Comerscon mają aspiracje na powrót do strefy medalowej. W przerwie między rozgrywkami mocno przebudowano skład. Do zespołu dołączyło aż 9 nowych zawodniczek. Nową rozgrywającą została Chorwatka Karla Antunowicz. Jej zmienniczką będzie Julia Sobalska. Na przyjęciu zagrają Pola Nowakowska, reprezentantka Ukrainy Aleksandra Milenko oraz fińska przyjmująca Suvi Kokkonen. Jednym z najgłośniejszych transferów letniego okna było sprowadzenie do ŁKS-u atakującej reprezentacji Holandii Elis Dambrink. Mocnym punktem drużyny ma być też środek siatki, zwłaszcza po pozyskaniu reprezentantki Polski Magdaleny Jurczyk. Wiewióry na inaugurację rozgrywek Ekstraklasy zagrają w niedzielę we własnej hali z deweloperem Rzeszów, a Budowlane już w piątek na wyjeździe z Beniaminkiem Netland MKS Kalisz.
1: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni Has Krzyglewska. Kwiaty na każdą pogodę. Mamy kolejny piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i w Łodzi nawet 23 stopnie. Jutro ma być około 19 i synoptycy w Łodzi obiecali zachmurzenie małe. Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni Has Krzyglewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: El Radio.
1: Przed nami kolejna godzina z El Radiem. Zapraszam na nią, tu Tomek Miara.
7: Z

Słuchacie El Radia. Jeżeli Light Move Festival to dla Was za mało i ciągle robią na Was wrażenie różnego rodzaju świetlne instalacje, no to będziemy mieli dla Was kolejną propozycję.

0: to twój dzień.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: W Łodzi.
3: Na 98.8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Pierwsze popołudniowe informacje dla zmotoryzowanych zaczynamy oczywiście od Pabianickiej, gdzie w związku z remontem sporo utrudnień. Na Obywatelskiej tłok, na Bandurskiego też tłoczno, Limanowskiego zwalnia i na Kopcińskiego też. Musicie liczyć się z tym, że teraz sprawnie i szybko nie będzie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nie.

0: gra dla Was El Radio. Tegoroczna edycja Parku Miliona Świateł rozpocznie się 23 października, a dokładnie o godzinie 17. Przygotowano nawet 200 instalacji świetlnych. Od razu może sobie warto zanotować, że planowany czas przejścia przez tegoroczną odsłonę Parku Świateł to nawet do 1,5 godziny. Na trasie pojawią się m.in. bohaterowie znani z bajki pod tytułem Alicja w Krainie Czarów, świetlne scenografie oraz miejsca przygotowane z myślą o tym, żeby zrobić sobie zdjęcie. I to będzie już trzecia edycja wydarzenia organizowana w łódzkim Orientarium. Wcześniej barwne instalacje przygotowywane były w Parku Źródliska.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: jest El Radio.
1: Boli mi głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, ale nie mogę wstać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Ponoć aparat, nasny reflektor. Ten przetrzesuje, a to światło to. Ja wiem, dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, kto

0: RTL Radio. Za kilka minut pojawi się artysta, który w 2014 roku założył swój kanał na YouTube i w ten sposób rozpoczął swoją karierę i sukcesywnie budował swoją popularność. Początkowo publikował filmy z jazdy na deskorolce, zanim przeszedł do vlogów, skeczy komediowych, a ostatecznie do śpiewania. Jak śpiewa i o kim mowa, o tym za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Jego piosenki, takie jak Carry You Home, Before You Leave czy Ordinary, zgromadziły setki milionów streamów. Jego utwór Burning Down w nowej wersji, nagrany z Joe Jonasem, stał się jego pierwszym hitem na liście Billboard Hot 100. Trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu ten artysta był bezdomny. Mowa o Aleksandrze Warrenie Hughesie, amerykański piosenkarz, autor tekstów, no i youtuber. A ja sięgam teraz po Why the Child, czyli drugi album w dorobku tego artysty. Posłuchajcie piosenki zatytułowanej Emerald Eyes.
1: El Radio. 98.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Zwróćcie uwagę, że na Włókniarzy jest coraz większy kłopot, tym bardziej, że tam doszło do stłuczki na Pawienickiej. Wiadomo, o tej porze stoimy, obywatelska tłoczno Bandurskiego nie wygląda lepiej. Mickiewicza coraz bardziej wzmożony ruch. Uwaga na Rondo Solidarności. Tutaj też była stłuczka i w tym rejonie też czekają Was utrudnienia. Limanowskiego zatłoczona, Kopcińskiego też trzeba będzie jechać wolno.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: zbliża się 17, czyli już za chwilę w El Radio Service.
1: Reklama.
2: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce, odsłoń komfort.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zapki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzień Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
5: Rodzice zastępcze znęcali się nad dziećmi, grozi im

0: Kara do 10 lat więzienia. Praca na Broniewskiego, nowe torowisko, nawierzchnia i chodniki, zmiany w ruchu. Wieczorem zmiany w komunikacji na skrzyżowaniu tramwajowej z Węglową.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Przemysław Nazę, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Zgierzu skierowała akt oskarżenia przeciwko trzem osobom o znęcanie się nad dziećmi umieszczonymi w zawodowej rodzinie zastępczej. Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego ośmiolatka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W jej trakcie opiekunowie próbowali ukryć prawdę, twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach.
2: Następnie ustalono, że wobec pokrzywdzonego stosowano różne psychiczne. Opiekunowie wyzywali go, bili drewnianymi przedmiotami i zmuszali do stania na mrozie. Karano go też kłęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Pretekstem do bicia było na przykład to, że chłopiec nie mógł znaleźć bielizny lub zapomniał wyprowadzić psa. Ostatecznie ustalono, że ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
0: Mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. W domu mieszkało łącznie 6 dzieci z rodziny zastępczej oraz córka jednego z oskarżonych. Rodzice zastępcze są oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi oraz o to, że nie reagowali na przemoc ze strony 39-latka, który mieszkał razem z nimi. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nowe torowisko na Broniewskiego powstaje na odcinku od Śmigłego Rydza do Żgowskiej. Robotnicy obecnie układają nowe szyny, nawierzchnie i chodniki po północnej stronie Broniewskiego. Gdy te prace się zakończą, drogowcy przeniosą się na jej południową część. W związku z tym od niedzieli 4 października pojawią się zmiany dla kierowców jadących w kierunku Chojen. Broniewskiego między Kilińskiego a Niszczą będzie jednokierunkowa w stronę Dąbrowy. Objazd zostanie poprowadzony przez ulicę Niszczą, Śląską i Kilińskiego. Aby ułatwić przejazd Kilińskiego w Broniewskiego na tym skrzyżowaniu powstanie tymczasowe rondo. Natomiast kierowcy jadący w kierunku Dąbrowy bez zmian przejadą Broniewskiego do Śmigłego Rydza. Zmienią się trasy autobusów linii 69, 70 i 72, które w kierunku Repkini, Matki Polki i Złotna pojadą przez Niszczą, Śląską i Chilińskiego. Od 19 w związku z awaryjną naprawą torowiska na skrzyżowaniu tramwajowej i węglowej zmienią się trasy tramwajów linii 4, 12 i 18 oraz części kursów zjazdowych do zajezdni telefoniczna. Czwórka pojedzie przez Zgierską, Zachodnią, Ogrodową, Północną, Kilińskiego, Narutowicza i dalej w kierunku Dąbrowy. Dwunastka z Rytkini pojedzie m.in. przez Wyszyńskiego, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Kilińskiego, Narutowicza i Pomorską do Stoków. Osiemnastka z Rytkini pojedzie podobną trasą przez Wyszyńskiego, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Kilińskiego, Narutowicza i Pomorską do zajezdni telefoniczna. Utrudnienia mają potrwać do jutra do 5 rano.
1: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Żegnamy wrzesień z całkiem ładną pogodą, bo zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, a na termometrach nawet 23. W nocy temperatura tak w okolicach 10, a pierwszy dzień października w Łodzi będzie z zachmurzeniem małym, na termometrach nie więcej niż 19.
1: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: El Radio. El Radio.
3: Kolejna godzina z El Radiem przed nami. Tu Tomek Miara. Zapraszam.

wiecie, że Odpiotrkowska właśnie będzie świętować 15-lecie? No, jubileuszowa impreza już tuż, trochę więcej o nim opowiem za kilka dni.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: W tej chwili autostrada A1 od zjazdu numer 22 w stronę Gdańska stoi. Tutaj niestety doszło do wypadku. A w samej Łodzi w tej chwili oczywiście na ulicy Bawienickiej musimy jechać zdecydowanie wolniej niż zazwyczaj. To wiadomo, związane jest z przebudową. Ciągle jeszcze są utrudnienia na Mickiewicza, na pewno Aleja Włókniarzy, na pewno na Konstantynowskiej i na Limanowskiego. Musicie liczyć się z tym, że trzeba będzie jechać wolniej. Na Kopcińskiego jedziemy zdecydowanie wolniej niż zazwyczaj o tej porze. Ciągle jeszcze kłopoty są na Brzezińskiej i na Rokicińskiej. Podejrzewam, że również w związku z tym wypadkiem na autostradzie też jedziemy zdecydowanie wolniej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile da, miłość i dróg.

0: Aktu.pl Radio OFF Piotrkowska działa od 2011 roku w poofabrycznym kompleksie przy Piotrkowskiej. 138/140. Przez tych 15 lat impreza rozrosła się w jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc gastronomicznych i kulturalnych w centrum Łodzi. Jubileusz będzie świętowany przez cały weekend od piątku do niedzieli. Co ciekawe, w tym samym czasie własne urodziny obchodzi działający na OFF-ie Teatr Komedii Impro. Stała scena została otwarta tutaj 4 lata temu. Od tego czasu teatr zagrał niemal 900 spektakli. Najwięcej będzie się działo już w najbliższą sobotę od godziny 16. Dziedziniec OFF Piotrkowska przejmie pierwsza edycja Drink the Nine, czyli spotkania miłośników Porsche. Organizatorzy zapowiadają blisko 40 samochodów tej marki. A Teatr Komedii Impro zaprasza na Impro Mix, czyli specjalne przedstawienie przygotowane na 4. urodziny sceny. Przez cały urodzinowy weekend będzie można także oglądać wystawę Dom to początek dawnej przędzalni.
1: El Radio. 98 FM.

Słuchacie Elrania. Od 5 do 10 października w Łodzi potrwa tydzień zdrowia psychicznego. Czego w związku z tym możemy spodziewać się w Łodzi? O tym opowiem Wam za kilka chwil.

0: Słuchacie El Radia od 5 do 10 października, czyli od najbliższego poniedziałku. W naszym mieście trwać będzie Tydzień Zdrowia Psychicznego. W całym mieście zaplanowano ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. Konsultacje, warsztaty, wykłady, dni otwarte i spotkania ze specjalistami. Mobilne punkty pomocy pojawią się na przykład na rynku manufaktury. 5 i 9 października stanie tam Mental Boost Fundacji Depresja, czyli mobilny punkt pomocy psychologicznej. Obok autobusu powstanie dodatkowa strefa konsultacyjna. Może warto podkreślić, to nie jest zastępstwo dla regularnej psychoterapii czy leczenia psychiatrycznego. Mental Boost działa przede wszystkim jako łatwy dostęp pierwszego punktu kontaktu. Specjaliści mogą pomóc w rozmowie o aktualnym problemie i wskazać, gdzie szukać dalszej pomocy.
1: El Radio. El Radio 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Powoli sytuacja na łódzkich ulicach zaczyna wyglądać całkiem przyzwoicie. Ciągle jeszcze na Pabianickiej. W tej chwili macie dość wzmożony ruch. Na pewno na Limanowskiego trzeba będzie jechać trochę wolniej. Kopcińskiego ciągle jeszcze zwalnia. Na Rokicińskiej też jeszcze ciągle mamy dość wzmożony ruch.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia. Dzisiaj mamy Dzień Chłopaka. No to pomyślałem sobie, że w cyklu, w którym gram dla Was piosenki, które znacie, ale w nietypowej interpretacji, będzie coś na tę okoliczność. Boys Don't Cry. Idealnie, prawda? Piosenka z repertuaru grupy The Cure, pochodząca z 1979 roku. Ale w 2021 roku amerykański zespół pod dość dziwną nazwą I Don't Know How But They Found Me wydał cover tej piosenki.
1: El Radio, El Radio

0: prawie 18. Ode mnie to wszystko. Dzięki za wspólnie spędzone 4 godziny. Do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara. Jutro słyszymy się już w październiku.
1: Po otrzymaniu listu żelaznego Marcin Romanowski ma wrócić do Polski. Rosja nie użyje broni jądrowej w państwach nadbałtyckich, zapewnia sekretarz NATO. Minął rok systemu kaucyjnego. Do obiegu wraca dzięki niemu 60% opakowań.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra, mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś sąd okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy, nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył Rutte. Zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
3: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
4: Rozszerzenie systemu kaucyjnego małpy. Czego chcą obywatele?
3: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
1: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
1: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w Audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
6: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
1: Mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej przyjęła rekordową liczbę osób.
2: El Radio dla sportu.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
8: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
9: Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
10: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
8: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
7: Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Kwanińska zaczną go od drugiej rundy. A zobaczymy w niej także Magdalenę Frenk, która pokonała dziś w Pekinie francuskę Elze Jacquemot. 7-5, 3-6, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkowa. Z turnieju odpadł Serbią natomiast Katarzyna Kawa przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. W pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet jutro. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z tym cyklem wyścigowym. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce.
2: El Radio. 98 FM.
11: 98 FM.

0: El Radio w Łodzi
1: na 98 FM.

0: Powstanie dodatkowa instytucja do walki z cyberatakami. Minął miesiąc zakazu telefonów w szkołach, eksperci chwalą. Czy leci z nami pilot? Tak, pasażerowie przejęli stery Boeinga i bezpiecznie wylądowali.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Powstanie nowe centrum, które pomoże firmom i urzędom po cyberatakach. To Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa w ramach znanego już Instytutu NASK. W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych cyberataków, w tym wycieku danych medycznych milionów Polaków. Eksperci ostrzegają, że wiele takich ataków wciąż pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
2: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
0: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Szkoły same decydują, jak to egzekwować. W szkole podstawowej nr 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w szafkach, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska.
3: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
0: Dyrekcja i szkolna psycholog dodają, że to działa. Dzieci chętniej ze sobą rozmawiają i poprawiły koncentrację. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dopłatę. Jutro rusza nabór do czeków turystycznych. Jakub Medek.
4: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
4: Na korzystających z czeków Podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
6: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
4: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach.
0: Dofinansowanie wynosi 300 zł. Pasażerowie przejęli stery samolotu i bezpiecznie wylądowali. Według medialnych doniesień dramatyczny przebieg miał lot z Dubaju do Tel Awiwu. Jeden z pilotów miał ranić drugiego pilota i przejął kontrolę nad maszyną. Próbował doprowadzić do katastrofy. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj piloci podróżujący prywatnie. To oni wylądowali na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie Boeinga było około 170 pasażerów. To wszystko na razie nieoficjalne relacje z pokładu. Sprawę badają służby. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarowali, że chętnie przyjęliby Brytyjczyków z powrotem do wspólnoty. Macron mówił o doskonałej wiadomości, a Sanchez ocenia, że Brexit był stratą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Wcześniej brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział zacieśnianie relacji z Unią i nie wykluczył nawet powrotu do wspólnoty.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W Łodzi wieczór pogodny. Teraz około 16 stopni, a w kolejnych godzinach temperatura będzie powoli spadać. W nocy bezchmurnie i sucho. Nad ranem około 10-11 stopni. Jutro dużo słońca i bardzo ciepło jak na początek października. Od 20 do 22 stopni.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: El Radio. El Radio. 98.

0: Po serii wycieków danych rząd uspokaja. Dane Polaków nie krążą po sieci. Atak nożem w kokpicie, załoga i pasażerowie obezwładnili pilota. Szwedzkie myśliwce będą patrolować polskie niebo w ramach współpracy NATO.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
0: Mówi minister Krzysztof Gawkowski. Do tej pory nie udało się ustalić, kto stoi za cyberatakami, ani do kogo trafiły dane. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał dziś awaryjnie lądować ze względu na incydent w kokpicie. Jak podają izraelskie władze, jeden z pilotów próbował zaatakować drugiego nożem, chcąc przejąć kontrolę nad maszyną. Inni członkowie wraz z pasażerami mieli obezwładnić napastnika i pozwolić na bezpieczne lądowanie na terenie Arabii Saudyjskiej. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
3: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
0: Samolotem podróżowało łącznie około 170 osób. Tymczasem szwedzkie myśliwce wracają nad Polskę. Od października samoloty Gripen będą wspierać ochronę wschodniej flanki NATO i polskiego nieba. Decyzja ma związek z powtarzającymi się naruszeniami przestrzeni powietrznej sojuszu. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował Szwecji za wsparcie bezpieczeństwa Polski. Co najmniej 5 osób zginęło po ataku na autobus w Strefie Gazy. Według palestyńskiej obrony cywilnej ponad 20 osób zostało rannych, wśród nich kobiety i dzieci. Autobus miał przewozić cywilów między różnymi częściami Strefy Gazy. Izraelska armia na razie nie skomentowała tych doniesień. Od roku trwa teoretycznie zawieszenie broni, ale według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w tym czasie Izraelczycy zabili ponad 1400 osób. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych. Poinformowali o tym przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów i prawdziwych zarobków zawodników i trenerów, a chodzi o lata 2009-18. Klubowi grozi kara włącznie z wyrzuceniem z ligi. Kibice są zdruzgotani.
4: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
0: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich, a także wygrał Ligę Mistrzów 3 lata temu.
5: El Radio na pogodę.
6: W Łodzi pogodny wieczór. Około 14 stopni ze słabym wiatrem. W nocy chłodniej. Nad ranem około 10. Jutro dużo słońca i ciepło. Temperatura sięgnie 21-22 stopni. Za chwilę dzień z bliska. O tym, co warto wiedzieć, co wydarzyło się bliżej ciebie.
7: Bezpieczny przejazd kolejowy, specjalna akcja policyjnej drogówki w regionie.
8: Mundurowi ujawnili ponad 200 wykroczeń.
7: Przemysław Naze. Zapraszam.
5: El Radio.
9: El Radio.
5: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Rodzice zastępczy znęcali się nad dziećmi, grozi im kara do 10 lat więzienia.
2: Bili drewnianymi przedmiotami i zmuszali do stania na mrozie.
1: Od dzisiaj specjalne oznaczenie na wszystkich punktach schronienia w Polsce.
3: Co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny?
1: W łódzkim Koperniku pierwszy w Polsce zabieg kręgosłupa z wykorzystaniem systemu biportalnego.
4: Z wykorzystaniem mniejszych cięć i mniejszej inwazji.
1: Bezpieczny przejazd kolejowy, specjalna akcja policyjnej drogówki w regionie.
5: Mundurowi ujawnili ponad 200 wykroczeń.
1: Duże ułatwienie dla kierowców. Można już korzystać z ronda na Łódzkiej i w Zgierzu.
6: Ta inwestycja sfinansowana z budżetu miasta z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.
1: Targi Łódzkie Sztuki na OFIE. Tylko do niedzieli organizatorzy przyjmują zgłoszenia.
7: Zapraszamy do zapisów.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazet. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Prokuratura rejonowa w Zgierzu skierowała akt oskarżenia przeciwko trzem osobom o znęcanie się nad dziećmi umieszczonymi w zawodowej rodzinie zastępczej. Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego ośmiolatka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W jej trakcie opiekunowie próbowali ukryć prawdę, twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach.
2: Następnie ustalono, że wobec pokrzywdzonego stosowano różne formy przemocy fizycznej oraz psychicznej. Opiekunowie wyzywali go, bili drewnianymi przedmiotami i zmuszali do stania na mrozie. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Pretekstem do bicia było na przykład to, że chłopiec nie mógł znaleźć bielizny lub zapomniał wyprowadzić psa. Ostatecznie ustalono, że ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
1: Mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. W domu mieszkało łącznie 6 dzieci z rodziny zastępczej oraz córka jednego z oskarżonych. Rodzice zastępcze są oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi oraz o to, że nie reagowali na przemoc ze strony 39-latka, który mieszkał razem z nimi. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich punktach schronienia mają się pojawić oznaczenia niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie, radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie no, mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisane, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
1: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchamiane syreny, miejsca schronienia powinny być udostępniane przez administratora budynku.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: W łódzkim szpitalu Kopernika wykonano pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie endoskopowy zabieg usunięcia guza przerzutowego kręgosłupa z wykorzystaniem systemu biportalnego. Metoda ta pozwala przeprowadzać operację przez niewielkie dwa cięcia. Przez jedno lekarze wprowadzają kamerę, a przez drugie narzędzia potrzebne do zabiegu. Dzięki temu mogą dokładnie zobaczyć operowane miejsce i wykonać zabieg bez dużego cięcia. Metodę można stosować w leczeniu różnych chorób kręgosłupa, zarówno zwyrodnieniowych, jak i nowotworowych. Pozwala m.in. zmniejszyć ucisk na nerwy i usunąć dysk.
2: Dzięki temu, że mamy dostęp do mniej inwazyjnych metod leczenia, możemy wykonywać zabiegi operacyjne na kręgosłupie z wykorzystaniem mniejszych cięć i mniejszej inwazji, dając szansę pacjentom na mniejsze dolegliwości bólowe i szybszy okres rekonwalescencji.
1: Mówi dr Kamil Krystkiewicz. Zabieg jest pierwszym w Polsce zastosowaniem systemu biportalnego do endoskopowego oddzielenia guza przerzutowego od kręgosłupa.
3: L Radio. Warto wiedzieć.

0: IPL Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Funkcjonariusze ruchu drogowego garnizonu łódzkiego przeprowadzili wojewódzkie działania pod hasłem Bezpieczny przejazd kolejowy. Koncentrowano uwagę na przypadkach niezatrzymania się przed znakiem stop, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjazd na przejazd w sytuacji, gdy jego bezpieczne opuszczenie nie jest możliwe.
2: Mundurowi ujawnili ponad 200 wykroczeń związanych z niewłaściwym zachowaniem kierujących pojazdami w rejonie przejazdu kolejowego. Najbardziej nieodpowiedzialne postępowanie kierujących to objeżdżanie z opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd w trakcie ich opuszczania lub podnoszenia. Ponadto kierujący wjeżdżali na przejazd kolejowy, nie zwracając uwagi, iż po drugiej stronie nie było możliwości kontynuowania jazdy, a także wyprzedzali pojazd na przejeździe kolejowym lub bezpośrednio przed nim.
1: Mówi komisarz Agnieszka Jachimek. Popełnienie takich wykroczeń wiąże się z grzywną w wysokości 2000 zł i przypisaniu 15 punktów. W przypadku ponownego popełnienia tego wykroczenia w ciągu 2 lat kwota zostaje podwojona.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Od dzisiaj można już jeździć nowym rondem na ulicy Łódzkiej w Zgierzu. Przebudowa skrzyżowania Łódzkiej Czarnej i Kolejowej trwała od połowy lipca i powodowała spore utrudnienia. Na rondzie jest nowa nawierzchnia i nowe oznakowanie oraz gotowa wyspa. Zmotoryzowani jadą już we wszystkich kierunkach.
2: Przy tej okazji chciałbym przypomnieć, że ta inwestycja sfinansowana z budżetu miasta z dofinansowaniem z Polskiego Ładu jest zaledwie częścią planowanej od lat 70. XX wieku południowej obwodnicy Zgierza, której dopełnieniem w przyszłości będzie wpięcie drogowe w ulicę Konstantynowską.
1: Mówi Renata Karolewska z Urzędu Miasta Zgierza. Ulica Łódzka, na której powstało rondo, czyli trasa między Zgierzem a Łodzią, jest bardzo chętnie uczęszczana przez kierowców. Każdego dnia przejeżdża tędy blisko 26 tysięcy pojazdów.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Na początku grudnia w OFF Piotrkowska Center odbędą się targi łódzkie sztuki. Tylko do 4 października artyści, rzemieślnicy czy niezależni projektanci mogą zgłaszać swój udział w zimowej odsłonie tej imprezy. Organizatorzy czekają na zgłoszenia marek z całej Polski, by spośród nich wybrać 80, które sprawią, że w pierwszy weekend grudnia OFF Piotrkowska po raz kolejny stanie się tętniącym życiem Centrum Polskiej Kreatywności.
3: Będzie to niesamowita okazja do tego, aby spotkać się i pokazać wśród wspaniałych marek z Łodzi i całej Polski. Można zobaczyć wspaniałą modę, projekty ceramiczne, autorską biżuterię, grafiki, kolaże, malarstwo. Planujemy także wystawę na trzecim piętrze fabryki właśnie różnych artystów tworzących kolaże. Także zapraszamy serdecznie. Będzie pięknie, ciepło, atmosfera jest zawsze niesamowita. Zapraszamy do zapisów.
2: Mówi Dagmara Apel z kolektywu Łódzkie Sztuki. Świąteczna edycja targów na stałe wpisała się w kalendarz łódzkich wydarzeń, przyciągając tysiące osób poszukujących autorskiego designu czy oryginalnych przedświątecznych prezentów tworzonych z pasją.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
1: W łódzkim Koperniku pierwszy w Polsce zabieg kręgosłupa z wykorzystaniem systemu biportalnego.
2: Z wykorzystaniem mniejszych cięć i mniejszej inwazji.
1: Bezpieczny przejazd kolejowy, specjalna akcja policyjnej drogówki w regionie.
3: Mundurowi ujawnili ponad 200 wykroczeń.
1: Duże ułatwienie dla kierowców, można już korzystać z ronda na Łódzkiej i w Zgierzu.
4: Ta inwestycja sfinansowana z budżetu miasta z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.
1: Targi Łódzkie Sztuki na OFIE, tylko do niedzieli organizatorzy przyjmują zgłoszenia.
5: Zapraszamy do zapisów.
1: To był Dzień z Bliska.
6: El Radio. Warto wiedzieć.